enhyira ne deɛ ɔde ne mmarato akyɛre no na wankata ne bɔne soɔ enhyira ne onipa a awurade amu n'amumuyɔ angu ne soɔ na ɛnaadaa ɛni ne honhom mu na memu yɛ ama no no menompɛ hodwoyi mapenesie a mesii no daa no nyinaa enti na awia ne anadwo wo nsa yɛ me so duru na memu nesuo anaa memu ensuo twae na mekusaa sɛ awia berɛ mu mekaa me bɔne mekyerɛ wo na mankora m'amumuyɛ so mekaa sɛ mɛka me mmarato makyerɛ awurade wo na wode me bɔne so mmusuo kyɛe anɔpɛ me sɛ wɔn a nyame de wɔ mfonsoɔ akyɛ wɔn no ɔmoyɛ ne nyameyɛ se